Zwali ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej

świat. Stała się jego korną niewolnicą. Dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar.

Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wrócę pieszną cen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak kład. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa. Ale bez niego ona nie chce żyć. W szale rozpaczy truciznę zażywa. Przerwana życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej Górnej, na Woli, w ciemnych spelunkach.

Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Wsiakre wody życie, historia licha.

strach. Tak wiele dziewcząt przeczesała moja dłoń, tak wielu chłopców wykończyła moja broń.

0: От поля до стола у меня Михалова докладно увез цеюшка в груд. Прошло свято бульбы, якое назвали земнячиско. Дякуючи кружкам вязковых господиньев можно было покаштовать традиционные и самые вытанченные стравы с бульбы. Але, як подкресливая Юрка Остапчук з Мігімінного центру культури в Михалові, это один из элементов, на який складається популярность свята.
1: Так, эта импреза остается вельми популярной, и люди что раз больше е отведживают, и что раз больше кахают эту импрезу и домагаются, каб она была циклична что год.
2: А що лета не только так сама, скажем, там страви з бульби, але на учеников чекає, здається, так само концерт, так?
1: Так, так само буде концерт, як щороку будуть зорки виступати, які перед нами ще концерт буде починатися у 17:45, десь так, і будуть співати діти, і будуть співати зрослі. Ну і, відомо, наші популярні колективи, які працюють на Подляші, білоруські колективи, Реченька, Колоски, новий продукт, який повстав на ринку, це хулігани, які з гміни Михалова. Так що буде на що поглядіти, буде чого послухати і буде при чим потанцювати.
3: Рейнт Хелена.
2: Але штогод кулінарний конкурс супроводжає ось гетеє свята, земнячисько. Чи що лета з'явилася, може, якась інша страва на столе? Може, щось ті нічим господині тебе так само задивили? Не знаю.
3: Знаєте, бульва є королева сьогодні у нас у Юшковому груді. І усі страви на конкурс якби на базі бульви. Але тепер усі господині, думаю, молодые и старше трошки на вино упроваджують, как это наша бульва вышла, как бы можно сказать, с пострехи на салоны. І, наприклад, маємо ружі земнячани, надівані м'яском якимось, здається, з курчаком. Але є і кнедельки з наших тут родимих бульви і з шлівками нашими венгерками, стара одміна. Але є і там і плацки різного роду, але є і бабка, очевидно, земнячана, але кожна з цих потрав має додатковий якийсь акцент, якоїсь якісь соси нові. Є кнедлі в сосі цибулові, наприклад, подані. Також думаю, що комісія буде мала не лада визвання, щоб це все оцінити. Бо, так як сказала, здається, бульва проста, звикла, але є допасажена новочесностю і всі потрави з серцем зроблені. Я бачу, що господині, особи, які приносили ці, то по просту і почали розказувати, як вони їх приготовували. Ну, по просту сама смак і чудо. Пięknie przystrojone, oczywiście pięknie przystrojone. Bardzo mnie cieszy, że dekoracja jest z tego, co jest. Jakby owoce, które teraz osienią, czy kwiaty jesienne. I one znaleźli się właśnie na retum do dekoracji.
2: A wiesz, to podrychtowali coś z tą, Sioleta?
4: Ja robiłam akurat placek ziemniaczany z gulaszem.
2: Tak samo próbowałam. Z tym rybnym gulaszem, tak? To ten grzybowy? Nie, czy pod tym takim... Który to?
4: Pod srebrną pokrywką.
2: Nie było pokrywki już.
4: A, no to taki z warzywami zrobiony, z marchewką, z papryką, z pieczarkami, gulasz taki. I z mięsem, tak. Mm-hmm.
2: Często robisz coś takiego doma?
4: Znaczy zazwyczaj bardziej mi chodziło o zachować strukturę, żeby był placek ziemniaczany, a gulasz to też, no bywa się, że robimy takie rzeczy w domu.
2: Ale gdyby tam tak samo byli, tak?
4: Co takiego?
2: Gdyby tam tak samo byli, grzyby też tam były, tak?
4: Pieczarki.
2: A, znaczy co, to nie z sioletnich waszych tam zbiorał z lasą?
4: Nie,
2: jeszcze nie,
4: nie, nie, nie.
2: A chodzicie na ules, pak gdyby?
4: Tak, na kurki.
2: Tak blisko żywiecie tu.
4: Na kurki.
2: No i wiemy, dobra. Już to smacznego skórek można zrobić.
4: Też sos kurkowy.
2: I dobrze, nie? Wychodzi.
4: Albo dodać do jajecznicy kurki, to też tak często robimy na śniadanie, że kurki podsmażone są na maśle i dodaje się do tego jajko, wychodzi pyszna jajecznica.
2: A skażecie, u miną wychodzi brali tak samo udział, czy nie?
4: Gdzie?
2: Udział u konkursie brali?
4: Tak.
2: I Z jakąś trawą? No z jakim jedzonkiem pani przyszła tutaj?
4: No to już mówiłam.
2: Że ale ty... rok temu.
4: A, rok temu nie, byłam 2 lata temu i 2 lata temu robiłam krokiety w środku z farszem pieczarkowym. Wygrały wtedy.
2: Naprawdę? Pierwsze miejsce? Tak. A z Cioletę spodziewajcie się na Pieromowu?
4: Nie wiem, nie myślę.
2: A chciała się by?
4: Chciałoby się, no. Zobaczymy.
2: Dziękuję. Mogę pani chociaż imię powiedzieć?
4: Marlena.
5: No i słuchajcie, pierwsze miejsce, czyli ten złoty medal. Taka najwspanialsza potrawa, którą oznaczono numerem 8, dostała 89 punktów. Placki ziemniaczane, nadziewane leśnymi grzybami z sosem, koło gospodyń wiejskich sołectwa Bondary. Wielkie brawa, gratulujemy oczywiście i otrzymujecie bon w wysokości 1500 zł. Wielkie gratulacje, zapraszamy tutaj wszystkich zwycięzców do wspólnego zdjęcia.
6: Kolega tutaj jeden stoi.
2: Jeden, nie ma jednego.
6: Znaczy on jeden, przyjechał jeszcze jakby jego brat, taki cioteczny czy to. No i on jakby przyjechał jeszcze czwarty.
2: To mówicie, że te władze jest 95,
6: no, tak? No, 95 rok, tak, dokładnie.
2: To już nie takie stare faktycznie.
6: No nie. No tam 31 lat akurat.
2: Ale to ojciec kupił, dziadek kupił.
6: To po dziadku zostało się, tak.
2: Aha. I, ale dosyć, z tego co widziałam, w dobrym stanie, prawda?
6: No zadbany. Jego prawie, że na co dzień użytkujemy taką, do każdej przeważnie pracy.
2: Aha, czyli można wykorzystywać, tak. Jeśli wszystko robi, tak? A jaka jest przewaga na przykład takiego starego traktora nad tymi, które teraz są nowymi?
6: No nie wiem, starszy traktor ma taki sentyment bardziej.
2: Aha, ale, tylko, no. Ale tak technicznie jest jakaś taka zaleta?
6: Znaczy mniejszy traktor to i no, w tych czasach mniej ropy spali. No a tak to w większym to po prostu szybciej praca idzie, tak o. No. Jakub
2: Florczyk.
0: Na świecie bulby w wiosce Juszka w Ogród, w gminie Michalowa pobywała Ula Szubzda.

zadyma, gaz. Gdzie tu, gdzie raz? A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

aus in Physetia, Gott mit uns, Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

których już jest znane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi